zam jejem ne jam jizo denjig yin ne ji jim chon ne wai gir ka dag yin ne wai gir ka dag dag mi a jeng wo je xi zong zhan de shi ge xin ba